Ni potok s ribama od srebra, ni mladost drijebe, vlažna oka, ni jabuka u cvatu.